pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto i dopiero wtedy się skończy.

łebek złoty. Przemykają.

Dziękujemy.

droga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

Thank you.

our history to end like the movie

Człowiek w sobie rozpęty siłę. Naszką spał. Zbor mostnisko jest. Mam sen swobodny, zarys sobie gum na pile. Bez kule mam prawicę i tyraną jest.

zasuwałeś aż do rozmyty się, rozszerzył, rozpłętył wichary. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sence na rozary. Ogień spadł, jak lękołaczy. Prawnicy płyną, słowają to cywina. Nie ustawiam. Stajmo prostosem.

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu. Radio

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtka wsadzili w psychiatryczny, na obiad wbili mu zastrzyk. Widziałem Wojtka na Placu Wolności, skulony się.

Pierwszy Wojtkowi zbili trumnę, zapalili mu świeczkę wolności przy trumnie białej. Cicho się zrobiło w izbie wokoło, wiatr poruszył firankę.

0: Pozdrawiamy tam na chodniku, też ludzi w chodniku na ulicy, ulicę Górniczą.
1: Ludziku.
0: Ludziku na chodniku. Gądziu mówi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zapewne nieraz widzieliście kolce na gołębie uniemożliwiające im siadanie czy gniazdowanie w niepożądanych miejscach. Ale to już jest przegięcie. Niektórzy bogaci mieszkańcy Bristolu wykładają kolcami na ptaki już nawet gałęzie drzew, aby chronić swoje drogie samochody. Cóż za wspaniałe czasy, że ptaki nie mogą siadać już nawet na drzewach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Barszcz Sosnowskiego. Jest to roślina, która jest zarówno intrygująca, jak i niebezpieczna. Została wprowadzona do Europy z Kaukazu jako roślina paszowa i na cele ozdobne, ale okazała się nieoczekiwanie szkodliwa dla człowieka i ekosystemów, w których się rozprzestrzeniła. Charakteryzujący się imponującą wielkością, bo dorasta do 5 metrów, barszcz Sosnowskiego posiada duże, szeroko rozpostarte liście i kwiatostan w formie baldachogrona, który na pierwszy rzut oka może wydawać się miły dla oka. To, co czyni tą roślinę niebezpieczną, to furokumariny zawarte w jej soku. Substancje te na skutek kontaktu z ludzką skórą i pod wpływem promieni UV powodują fotodermazę, czyli poważne oparzenia skóry. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do trwałych uszkodzeń skóry i blizn. Mimo że nie jest to roślina jadowita w tradycyjnym rozumieniu, barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Osoby, które mogą wejść w kontakt z tą rośliną, powinny nosić odpowiednią odzież ochronną, a jej zwalczanie powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. Ciekawostką jest, że pomimo jej negatywnego wpływu na ludzi i środowisko, barszcz Sosnowskiego jest rośliną miododajną, co oznacza, że przyciąga pszczoły, które korzystają z jej nektaru. To jednak nie rekompensuje problemów, jakie ta roślina powoduje. Barszcz Sosnowskiego to roślina, która nauczyła nas, jak ważne jest odpowiednie zrozumienie i zarządzanie gatunkami obcymi. Jego obecność w Europie jest przypomnieniem o konieczności ostrożności przy wprowadzaniu nowych gatunków do nieznanych ekosystemów.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam wszystkich serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina. Tak nazywa się nasz program, a ja dziś mam przyjemność przedstawić wam ścieżkę dźwiękową z filmu Części intymne. Howard Stern tam gra główną rolę. To jest Części intymne, to jest film autobiograficzny, można powiedzieć, o tym najsłynniejszym radiowcu świata. Barwna, ekstrawagancka postać radia i telewizji w Stanach Zjednoczonych. Na ekranie szok, perwersja, zgnilizna, seks i inne niewygodne dla szefów tematy. No bo to jego codzienne narzędzie pracy. Na płycie, na której jest aż 29 tracków, więc na płycie mamy nagrania klasyków AC/DC, Van Halen, Ted Nugent, Deep Purple. Obok nich znajdują się premierowe kompozycje Marilyn Manson, Porno for Pyros, Red Hot Chili Peppers, bez Kidisa, ale za to z gościnnym udziałem LL Cool J'a i Charlie Clausera z Nine Inch Nails. Wśród nowości jest jeszcze zabójcza produkcja zmontowana przy pomocy połączonych sił Type O Negative i Ozziego Osborna. Jest to cover Status Quo Pictures of Matchstick Men. Poszczególne utwory połączono fragmentami dialogów z filmu. Płytę rozpoczyna sam Howard, pomagając w morderczej jeździe Roba Zombie, a kończy ją towarzysząc z kolei grupie Dust Brothers w porywającym transowym Tortured Man. Doskonała składanka, dorównująca obrazowi, który jej towarzyszy. No nie pozostaje mi po prostu nic innego, jak przedstawić wam teraz, co takiego będziemy słuchać. Pig Virus, to jest podpisane jako Private Parts Cast. To tam są te gadki różne. Ja tylko będę mówił, gdzie występują jacyś konkretni artyści. No więc mamy tak, Pig Virus, potem jest The Great American Nightmare i to jest Rob Zombie z Howardem Sternem. Mama Luge Bubu, I Make my Own Rules i to jest Red Hot Chili Peppers bez Kidisa. The Match Game, Hard Charger, to Porno for Pyros, Moti, The Suck for Your Salesian i Marilyn Manson, Lens Election, Pictures of Matchstick Men, Ozzy Osbourne i Type O Negative, The Contest, Tired of Waiting for You i grupa Green Day, potem WRNW, Pinehead i grupa Ramones, O Howard, The Ben Stern Megamix i Ben Stern, The Howard Stern Experience, Smoke on the Water, grupa Deep Purple, następnie WCCC, I Want You to Want Me, grupa Cheap Trick, The Anarchist, Cat Scratch Fever, Ted Nugent, potem jest WNBC, Jamie Scrine in Van Halen, potem Crackhead Bob, następnie You Shock Me All Night Long, nagranie koncertowe i grupa AC/DC, potem Howard You Stink, Ladies and Gentlemen i na koniec Tortured Man Howard Stern z grupą The Bust Brothers. Sporo tego jest, ale warto posłuchać. Howard Stern, Części intymne, soundtrack z filmu rok 1997. Miłego odbioru. Let us proceed with the first song.

0: So it says here that you slept on it, funny?
1: Uh-huh.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kim Jong-un. Od 17 grudnia 2011 roku faktyczny przywódca Korei Północnej, piastujący stanowiska naczelnego dowódcy koreańskiej Armii Ludowej, pierwszego przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pierwszego sekretarza, a następnie przewodniczącego Partii Pracy Korei. Kim Jong-un to jedyny na świecie generał, w dodatku odznaczony 4 gwiazdkami, który nie ma żadnego doświadczenia wojskowego. Dorastał w błogiej nieświadomości, spędzając czas albo w jednym z rodzinnych ośrodków w Pjongczangu, albo w nadmorskiej rezydencji w Wonsan. Sama Korea Północna jest jednym z najściślej kontrolowanych społeczeństw na świecie. Władze na każdym kroku sieją propagandę o tym, jak wspaniale żyje się w tym kraju. Jednak mimo takiego dobrobytu i bezpieczeństwa, wódz tego narodu należy do jednych z najlepiej strzeżonych osób na świecie. Podczas wystąpień publicznych przywódca Korei jest ochraniany nawet przez kilkunastu osobistych ochraniarzy. Przywódca obecnie mieszka w ściśle strzeżonej rezydencji mieszczącej się w rejonie Wonsan, jednym z najpiękniejszych miejsc w kraju. Warto też wspomnieć o samochodach Kima. Znany on jest z poruszania się Mercedesem klasy S w wersji Pullman. Jest to przedłużona wersja opancerzonego modelu S, czyli najbardziej luksusowego w linii Mercedesa. Samochód z zewnątrz wygląda zwyczajnie, jednak posiada elementy ochronne zapewniające bezpieczeństwo i komfort na najwyższym poziomie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Cheetah Nick i Leonard Lake. Charles Nick przyjechał z Hongkongu do Ameryki dzięki studenckiej wizie. Pierwszy raz został zauważony przez policję, gdy potrącił kogoś samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia. W północnej Kalifornii spotkał Leonarda Lake'a. Nie powinni się spotkać, obaj dokładnie się rozumieli i podzielali chęć stosowania przemocy. Na farmie torturowali i gwałcili liczne ofiary. Ponadto filmowali swoje zbrodnie. Akurat to ostatecznie stało się ich zgubą. Materiały wideo jako niepodważalne dowody wpadły w ręce FBI. Zbrodnia została odkryta w 1985 roku, po tym jak Lake odebrał sobie życie. Policjanci, którzy przeszukali jego rancho, znaleźli tam ludzkie szczątki jego ofiar. Nick został aresztowany w Kanadzie za kradzież w sklepie i przekazany władzom USA po długim procesie ekstradycji. Obecnie przebywa w celi śmierci.

Teraz zapomina się mordy na kobietach i dzieci.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

21 na zegarku, brzęk żelaznej kurtyny na antenie, z wami Sergiej. Lecimy dalej z 21 Children, kapelka z Afryki, Johannesburg. No!

To był utwór Talk Show, no i w skrócie o 21 Children, to młody zespół punkowy z Soweto, to jest taka dzielnica Johannesburga, Republika Południowej Afryki. Co ciekawe, zespół nie ogranicza się do grania muzyki, członkowie angażują się w lokalną społeczność, pomagają głównie budować skateparki, organizują koncerty charytatywne i wspierają młodzież w swojej dzielnicy. W skrócie 21 Children to jeden z najciekawszych nowych zespołów punkowych z Afryki, który próbuje postawić punk z Soweto na światowej mapie. W skrócie mówiąc, to 21 Children to nie tylko zespół, a to jest ruch społeczny. No a dalej jeszcze jeden utwór, Life Thing.

utwór Lightning i zespół 21 Children Johannesburg, no a dalej zespół Honsi, jeden z najciekawszych zespołów w ostatnim czasie amerykańskiego punkowego undergroundu. Słuchamy.

Zespół Honsi z nową płytą Trademark są związani z wytwórnią Philit Records, jedną z kluczowych współczesnych niezależnych wytwórni punkowych. Głównie skupia się z aktualną sceną DIY, m.in. zespoły z pogranicza post-punku, garażu, no i pewnie hardcore'u. Słuchamy dalej.

Cozy Mueller i płytka Embodiment of Daniel Bay. Co ciekawe, pochodzi z berlińskiej sceny undergroundowej, grała w takich projektach, słynnych projektach Das Das i Glas.

Aż. Co ciekawe, z tą płytą była w Polsce, w Warszawie, prosto na moje urodziny, chyba 10 kwietnia. Byłem głupi, mogłem jechać, nie pojechałem. Nie bądźcie głupi i wy. Słuchamy.

No i zostańmy na fale synthpunku. No i teraz przedstawiciele nowej fali postpunku hiszpańskiego prosto z Barcelony, zespół Cuerpos.

zespół Therpos i nowa Easy Play Sin Orden, które okazało się 29 czerwca. W Easy Play wchodzą utwory, które już ukazały się w 2024 roku na wytwórni Honey Trap. Mam nadzieję, że moi słuchacze mają bardzo dobre słuchawki lub bardzo dobry sprzęt, ponieważ linia rytmiczna w tym wydaniu jest po prostu niesamowita.

recuerdo joven.

Autorytet zespołu wzrasta, ponieważ to jest kobiecy duet, a jak wiecie, ja bardzo lubię takie projekty. Ta muzyka w sumie jest dosyć oszczędna, oparta na prostych, mechanicznych bitach, zimnych syntezatorach i powtarzalnych liniach. Ja bym powiedział, że nawet jest na styku dobrego groove'a z dodatkiem dubu. Słuchamy jeszcze

To był hiszpański duet Cuerpos z Easy Playem Sin Orden wydanym na Honey Trap Records. No a dalej fenomenalny projekt Smirk, troszkę już bardziej rockowe brzmienie.

zespół Smirk i nowa płyta Speculative Fiction. O samej płycie i wytwórnie opowiem troszeczkę później. Chciałbym powiedzieć, że płyta jest totalnie dopracowana i dopięta. Ja bym nawet powiedział, że zachowana estetyka lat 80. post-punku, więc posłuchajmy jeszcze.

No więc Speculative Fiction to najnowszy album projektu Smirk, wydany 3 lipca 2026 roku przez wytwórnię Smoking Room. Smirk to projekt Nicka Vaccario, kto nie zna, to taki znany amerykańskiej sceny DIY. Sama płyta to jego najbardziej rozbudowane wydawnictwo do tej pory, nawet aż, to znaczy 13 utworów. Mi to troszkę podjeżdża wcześnym zespołem The Wire, nawet może mam powiedzieć ze skrzyżowaniem Devo. Jak uważacie?

No i serio, po tym utworze, czy nie słyszycie też w tym bardzo wczesnego The Wire? No i więc, to był zespół Smirk z płyteczką Speculative Fiction, no a dalej przedstawiciele lipskiej sceny Manta Rohan z nowym Easy Playem. Wiem, że zdisowałem poprzednie wydanie, ale jak przyszło już mi płytę i posłuchałem to na winilu, to troszkę zmieniłem zdanie, więc dajmy szansę zespołowi. Słuchamy.

Właśnie zauważyłem, że zespół się skurczył do duetu. Teraz w skład wchodzi tylko Diane i Sebi. Ciekawe to wyjdzie na dobre. No więc płytka Wellness Ward okazała się 26 czerwca na It's Eleven Records z Chemnitz. Przedstawiciele niemieckiego postpunku. Naprawdę bardzo mocna lipska scena. Sami wiecie, że uwielbiam. Słuchamy.

No i oczywiście goni czas. Ja muszę się żegnać. To był Brzęk Żelaznej Kurtyny. Siergiej, widzimy się w następny wtorek. To znaczy słyszymy się. A to był zespół Manta Rochen z Easy Playem Wellness. Ward It's 11 Record. Lipska scena.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Gdy gubernator jest dobry. Jednocześnie ze społeczną działalnością, o której pisałem w rozdziałach poprzednich, postępowała akcja spisywania chłopskich zażaleń. Zanotowano ich tysiące, co nie mogło pozostać bez skutku. Gniew plantatorów był wyraźnie podsycany rosnącym powodzeniem prowadzonego przeze mnie dochodzenia. Toteż, by mu przeciwdziałać, poruszyli niebo i ziemię. Któregoś dnia otrzymałem od rządu biharskiego pismo tej treści. Dochodzenia pańskie przedłużają się ponad miarę. Czy nie uważa pan za stosowne skończyć je i opuścić Bihar? List był utrzymany w grzecznym tonie, mimo to sens pozostawał oczywisty. Napisałem w odpowiedzi, że dochodzenia przeciągnęły się z konieczności i że pozostanę w Biharze dopóty, dopóki nie zobaczę ich skutku, czyli ulgi przyniesionej chłopom. Wskazałem również na fakt, że nic nie stoi na przeszkodzie, by rząd zakończył moje dochodzenia, przyznając słuszność skargom chłopów i odpowiednio wynagradzając im krzywdę lub też stwierdzając, że chłopi wygrali sprawę prima facie, wobec czego oficjalne dochodzenia winny być podjęte niezwłocznie. Wicegubernator Sir Edward Gate zaprosił mnie na rozmowę, w której wyraził gotowość rozpoczęcia oficjalnych dochodzeń, proponując mi przy tym udział w komitecie. Zapoznałem się z listą członków komitetu i po naradzie z moimi współpracownikami zgodziłem się przyjąć propozycję gubernatora pod warunkiem, że po pierwsze wolno mi będzie korzystać z rad współpracowników w czasie trwania dochodzeń. Po drugie, rząd raczy pamiętać, iż zostając członkiem komitetu, nie przestanę być obrońcą chłopów. I po trzecie, że będzie mi wolno, w przypadku gdy rezultat dochodzeń mnie nie zadowoli, wskazać i doradzić chłopom tę linię działania, której powinni się trzymać. Sir Edward Gate uznał te warunki za słuszne i zapowiedział rozpoczęcie dochodzenia. Przewodniczącym komitetu został nieżyjący już dziś Sir Frank Slay. Komitet wypowiedział się na korzyść wieśniaków, żądając zniesienia drogą prawną systemu Tinkatia i wynagrodzenia choć w części krzywd wyrządzonych im przez właścicieli plantacji. Sir Edward Gate w dużym stopniu przyczynił się do tego, że rezolucja komitetu przyjęta została jednomyślnie. Również dzięki niemu nowa ustawa rolna przeszła zgodnie z zaleceniami komitetu. Gdyby nie wykazał w tej sprawie dość stanowczości i taktu, nie można byłoby się spodziewać jednogłośnej rezolucji lub zatwierdzenia ustawy. Plantatorzy rozporządzali nadzwyczajną siłą. Wbrew kompromitującym wynikom dochodzeń sprzeciwiali się bardzo ostro projektowi ustawy. Lecz Sir Edward Gate pozostał niewzruszony do ostatka i całkowicie wykonał zalecenia komitetu. W ten sposób krzywdzący system rolny Tinkatia, który istniał tu niemal od 100 lat, został obalony, a wraz z jego upadkiem skończyło się panowanie plantatorów. Gnębieni przez cały ten czas chłopi obecnie z wolna odzyskiwali swe prawa. Prysł przesąd o tym, jakoby nigdy nie można było zmyć plamy z indyga. Chciałem prowadzić tę twórczą pracę jeszcze przez kilka lat. Chciałem założyć więcej szkół, bardziej skutecznie przyjrzeć się życiu na wsi. Grunt był już przygotowany, lecz wszechmocny, jak to się już nieraz zdarzało, nie pozwolił, by moje plany się ziściły. Los chciał inaczej i rzucił mnie do pracy w inne strony. Kontakty z robotnikami. Byłem jeszcze zajęty pracami w komitecie, gdy otrzymałem list od Mohanlala Pandi i Shankarlala Parika, w którym powiadamiali mnie o klęsce nieurodzaju w rejonie Kedy i jednocześnie prosili, abym poradził wieśniakom, którzy nie mogli zapłacić podatków, jak mają postąpić. Nie miałem ani ochoty, ani możliwości, czy nawet odwagi udzielać jakichkolwiek porad bez zbadania całej tej sprawy na miejscu. W tym samym czasie nadszedł list od Srimati Anasui Bai o warunkach, w jakich robotnicy pracują w Ahmedabadzie. Zarobki były niskie, robotnicy od dawna prowadzili agitację na rzecz ich podwyższenia i gdybym mógł, chętnie bym im w tym dopomógł. Nie miałem jednak pewności, czy potrafię pokierować tą stosunkowo drobną akcją z tak dużej odległości. Skorzystałem więc z pierwszej sposobności, by udać się do Ahmedabadu. Liczyłem na to, że uda mi się dość szybko zlikwidować obie sprawy i powrócić do Champaranu, by mieć nadzór nad pracą, którą podjęliśmy na tym terenie. Ale nie poszło to tak szybko, jak sobie tego życzyłem, i nie mogłem powrócić do Champaranu, co doprowadziło do tego, że jedna szkoła po drugiej została zamknięta. Ja i moi współpracownicy zbudowaliśmy niemało zamków na lodzie, a wszystkie one z czasem znikły bez śladu. Jedną z tych spraw była akcja na rzecz ochrony krów używanych do pracy, inne dotyczyły warunków sanitarnych na wsi oraz powszechnego nauczania. Podczas moich podróży przekonałem się, że ochrona krów oraz propaganda na rzecz Hindi stanowiły wyłączny przedmiot zainteresowań ludności Marwadi. Pewien mój przyjaciel z Marwadi udzielił mi podczas mojego pobytu w Betia gościny w swoim Dharmashala. Inny miejscowy Marwadi zapoznał mnie z prowadzonym przez nich gospodarstwem mlecznym. Wtedy moje plany dotyczące ochrony krów przybrały definitywne formy, a moje ujęcie całokształtu tej sprawy było takie samo, jakie jest dziś. W moim przekonaniu do ochrony krów należała hodowla cieląt, poprawa rasy, bardziej humanitarne traktowanie wołów oraz organizowanie wzorowych mleczarni, gosiala i tak dalej. Moi przyjaciele z Marwadi przyrzekli mi swą jak najdalej idącą pomoc, ale ponieważ nie mogłem się osiedlić w Champaranie, nie dało się już ruszyć z miejsca całej tej sprawy. Gosiala nadal istnieje w Betiach, ale nie przekształciła się we wzorowe gospodarstwo mleczne. Woły w Champaranie w dalszym ciągu zmusza się do pracy ponad siły, a ci, którzy mienią się Hindusami, po dawnemu okrutnie obchodzą się z biednymi zwierzętami i obrażają swą własną religię. Nie mogę odżałować, że ten zakres mojej pracy nie doczekał się realizacji i ilekroć bywam w Champaranie i słyszę nieśmiałe wyrzuty ze strony moich przyjaciół z Marwadi lub z Biharu, z wielkim żalem wspominam wszystkie tamte plany, z których niestety musiałem tak nagle zrezygnować. Jeśli chodzi o prace oświatowe, to są one tak lub inaczej prowadzone w różnych miejscowościach. Sprawa ochrony krów nie posunęła się naprzód w zamierzonym kierunku. W tym samym czasie, kiedy rozważano sprawę wieśniaków z Kedy, zająłem się skargami robotników pracujących w fabrykach w Ahmedabadzie. Znalazłem się w niezmiernie drażliwej sytuacji. Sprawa owych robotników fabrycznych przedstawiała się poważnie. Srimati Anasui Bai musiała prowadzić walkę ze swoim własnym bratem, Ambalalem Sarabai, który występował z ramienia właścicieli fabryk. Łączyły mnie z nimi przyjazne stosunki, co jeszcze bardziej utrudniało mi występowanie przeciwko nim. Prowadziłem z nimi wiele rozmów i zaproponowałem przekazanie sprawy arbitrażowi, jednak właściciele nie zgodzili się na tę formę rozstrzygnięcia sporu. Nie pozostało mi nic innego, jak poradzić robotnikom, by rozpoczęli strajk. Zanim jednak to zrobiłem, nawiązałem bardzo bliski kontakt zarówno z nimi, jak z ich przywódcami i wyjaśniłem, jakie warunki są niezbędne dla pomyślnego wyniku strajku. Po pierwsze, nigdy nie uciekać się do jakiejkolwiek przemocy. Po drugie, nigdy nie prześladować łami strajków. Po trzecie, nigdy nie uzależniać się od datków pieniężnych. I po czwarte, zachować niewzruszoną postawę, niezależnie od tego, jak długo potrwa strajk, zarabiając w czasie jego trwania na chleb inną uczciwą pracą. Przywódcy strajku znali te warunki i przyjęli je, a robotnicy zwołali wielki wiec, na którym postanowili nie wracać do pracy, zanim ich żądania nie zostaną przyjęte lub właściciele nie zgodzą się na arbitraż. W czasie trwania tego strajku poznałem bliżej Vallabhai Patela i Shankarlala Bankera. Srimati Anasuibai znałem dobrze już dawniej. Spotykaliśmy się codziennie ze strajkującymi w cieniu drzew nad brzegiem Sabarmati. Tysiące robotników przychodziło na te spotkania. Ja zaś w moich przemówieniach przypominałem im o celu, jaki mają przed sobą, a także o obowiązku zachowania spokoju i godnej postawy. Robotnicy urządzali codziennie z zachowaniem największego spokoju pochody przez ulice miasta, niosąc transparenty z napisem Ek Tek. Dotrzymaj zobowiązania. Strajk trwał 21 dni. Przez cały ten czas odbywałem konferencje z właścicielami fabryk, domagając się od nich, by spełnili słuszne żądania robotników. My stawiamy również swoje żądania, odpowiadali zazwyczaj. Nasz stosunek do robotników jest taki, jak rodziców do dzieci. Nie możemy się zgodzić, by ktoś trzeci wtrącał się do nich. Tu nie może być mowy o żadnym arbitrażu. Pobieżny rzut oka na aśram. Zanim przystąpię do dalszego opisu zatargu, jaki wynikł w Ahmedabadzie z robotnikami fabrycznymi, uważam za wskazane bodaj pobieżnie rzucić okiem na to, co się działo w aśramie. Nigdy podczas całego mego pobytu w Champaranie nie przestawałem myśleć o aśramie i od czasu do czasu wpadałem tam na krótko. Nasz aśram znajdował się w owym czasie w Koczrabie, niewielkiej wiosce położonej w pobliżu Ahmedabadu. W wiosce tej wybuchła epidemia dżumy i byłem zdania, że dzieciom w aśramie grozi niebezpieczeństwo. Przy panujących w tej okolicy złych warunkach sanitarnych zabezpieczyć się przed zachorowaniem było prawie niemożliwe, pomimo iż w obrębie aśramu ściśle przestrzegaliśmy wszelkich przepisów higieny. Nie byliśmy jednak w stanie narzucić ich ludności w Koczrabie, ani przyjść jej z pomocą w jakiś inny sposób. Idealnym rozwiązaniem było ulokowanie naszego aśramu niezbyt daleko od miasta i wsi, a jednocześnie w odpowiedniej odległości od nich. Byliśmy również zdecydowani osiąść kiedyś na własnej ziemi. Zdawałem sobie sprawę z tego, że wybuch epidemii jest wystarczającym powodem, by opuścić Koczrab. Punjabai Hirachand, kupiec z Ahmedabadu, utrzymywał dość bliskie stosunki z aśramem i nieraz oddawał nam całkowicie bezinteresowne usługi. Orientował się dobrze w miejscowych stosunkach i obiecał wystarać się o jakiś nadający się dla nas kawałek ziemi. Udałem się razem z nim na północ od Koczrabu w poszukiwaniu czegoś odpowiedniego. Zaproponowałem mu, abyśmy szukali w odległości 3 lub 4 mil na północ. Punjabai Hirachand sprzeciwiał się memu wyborowi. Natomiast dla mnie bliskość centralnego więzienia w Sabarmati stanowiła specjalną atrakcję. Upodobałem sobie tę miejscowość, ponieważ siedzenie w więzieniu stanowiło normalny los uczestników akcji Satyagraha, a ponadto wiedziałem, że miejscowości położone w sąsiedztwie więzienia są zazwyczaj utrzymywane w czystości. Po upływie tygodnia akt kupna był podpisany. Na całym terenie nie było ani zabudowań, ani nawet jednego drzewa, ale niedaleki brzeg rzeki i samotność były ogromną zaletą tej miejscowości. Postanowiliśmy, zanim nie zostaną zbudowane trwałe domostwa, zamieszkać w namiotach, a kuchnia miała się mieścić w niewielkiej drewnianej szopie. Aśram rozrastał się powoli. Było nas teraz przeszło 40 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Posiłki jadaliśmy wszyscy ze wspólnej kuchni. Pomysł przeprowadzenia się należał do mnie, a wykonanie, jak zwykle, pozostawione zostało Maganlalowi. Niewygody, jakie musieliśmy znosić, zanim zbudowano stałe pomieszczenia mieszkalne, były znaczne. Padały nieustanne deszcze, Żywność trzeba było przywozić z miasta odległego o 3 mile. Teren, który był właściwie pustynią, roił się od żmij. Zamieszkiwanie w takiej okolicy z małymi dziećmi było więc dość ryzykowne. Obowiązywał nas zakaz zabijania żmij. Chociaż muszę się przyznać, że żaden z nas nie ukrywał strachu przed nimi, co nam zresztą pozostało aż do teraz. Ten przepis niezabijania jadowitych gadów obowiązywał głównie w Feniks, na fermie imienia Tołstoja i w Sabarmati. W każdej z tych miejscowości musieliśmy się osiedlać na gołych, niezabudowanych terenach, a jednak nie mieliśmy nigdy śmiertelnych wypadków z powodu ukąszenia przez żmiję. Jako wierzący upatruję w tym dowód miłosierdzia Wszechmogącego. Niech nikt nie mówi, że Wszechmogący nie potrafi być bezstronny i że nie ma czasu na branie udziału w małych ludzkich sprawach. Nie potrafię w inny sposób mówić o tym, jak jedynie przytaczając własne doświadczenia. Mowa ludzka jest aż nazbyt daleka od doskonałości, by mogła wyrazić drogi, którymi kroczy wola Wszechmocnego. Obstaję przy tym, że nie dadzą się one ani wyrazić słowami, ani ocenić. Jeżeli jednak zwykły śmiertelnik waży się na to, by je wyrazić za pomocą słów, nie znajdzie lepszego sposobu wypowiedzenia się niż własna, często prymitywna mowa. Nawet jeżeli ktoś zechce twierdzić, że uchowanie się w ciągu 25 lat przed wielkim niebezpieczeństwem, mimo stałego przestrzegania zakazu zabijania jadowitych gadów, jest rzeczą przypadku, a nie dowodem miłosierdzia boskiego, i że wiara w to jest zabobonem, wolę pozostać przy tym rzekomym zabobonie. Podczas strajku robotników w Ahmedabadzie położone zostały fundamenty pod zorganizowanie w aśramie warsztatów tkackich, bowiem głównym naszym zajęciem w aśramie miało być tkactwo. Przędzenie było dla nas na razie niedostępne.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziewczyna, która nie pasowała. 45-letnia Mickey O'Brien od zawsze czuła, że nie pasuje do swojej rodziny. Miała przeczucie, że jej ojciec nie był z nią spokrewniony. Widziała u siebie wizualne podobieństwo do matki, ale nie do ojca. Dopiero gdy zmarł, zrobiła test DNA. Wcześniej obawiała się, że wyniki mogą być dla niego zbyt wstrząsające. Pomimo tego, że jej przypuszczenia okazały się słuszne, cały jej świat stanął na głowie. Postanowiła porozmawiać o wynikach ze swoją matką, która również była zdziwiona. Przyznała, że w trakcie separacji raz przespała się z innym mężczyzną, ale doktorzy wskazali inny czas poczęcia dziecka. Mickey znała swojego biologicznego ojca, który był przyjacielem rodziny, była nawet koleżanką jego innych córek. Niestety zmarł zanim odkryła prawdę. Nowe siostry przyjęły ją jednak z otwartymi ramionami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu w 1963 roku była ostatnią tego typu epidemią w Polsce i jedną z ostatnich w Europie. Chorobę do Polski przywiózł Bonifacy Jedynak, oficer służby bezpieczeństwa wracający z Indii. Epidemia została oficjalnie ogłoszona 17 lipca i trwała do 19 września, zarażając 99 osób, w tym wielu pracowników służby zdrowia. Miasto Wrocław zostało na kilka tygodni odcięte od reszty kraju kordonem sanitarnym. Wprowadzono szeroko zakrojony program profilaktyczny, w tym izolowanie osób podejrzanych o kontakt z chorymi. Szpitale i izolatoria zostały zorganizowane w różnych lokalizacjach, w tym w Szczodrem, gdzie zorganizowano szpital dla chorych na ospę. Światowa Organizacja Zdrowia przewidywała, że epidemia potrwa 2 lata i dotknie około 2000 osób. Jednak dzięki szybkim działaniom epidemia wygasła po 25 dniach od jej wykrycia. Przeciw ospie zaszczepiono wówczas 98% mieszkańców miasta. W ramach działań zapobiegawczych miasto obwieszono plakatami z hasłami "Witamy się i żegnamy bez podawania rąk". Odwołano imprezy masowe, a podejrzanych o kontakt z chorymi umieszczono w izolatoriach. Klamki, drzwi i okienka w kasach biletowych owijano bandażami nasączonymi środkiem odkażającym, a przed wejściami do budynków umieszczano słomiane maty nasączone płynem do dezynfekcji. Apelowano również, by nie wyjeżdżać w miejsca, gdzie są skupiska ludzi, na wczasy, obozy czy kolonie. Ciekawostką związaną z epidemią ospy prawdziwej we Wrocławiu w 1963 roku jest fakt, że stała się ona impulsem do wprowadzenia w Polsce obowiązkowych szczepień przeciwko ospie. Przed tą epidemią szczepienia były wykonywane, ale nie na tak szeroką skalę i nie były obowiązkowe. Po wybuchu epidemii władze podjęły decyzję o masowych szczepieniach, które przyczyniły się do szybszego zakończenia zagrożenia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez większą część ludzkiej historii Uran był nudnym kuzynem Układu Słonecznego. Odległą, pozbawioną cech charakterystycznych, zamarzniętą kulą gazu, którą astronomowie w większości ignorowali. Ale kosmiczny teleskop Jamesa Webba właśnie zajrzał w jego górną atmosferę, a to, co tam znalazł, rzuca wyzwanie naszemu fundamentalnemu zrozumieniu tego, jak w ogóle działają planety. Mamy teraz dowód, że to całkowicie dziwaczne, koślawe pole magnetyczne tworzy zorze polarne, które zachowują się jak nic innego, co kiedykolwiek widzieliśmy. To nie jest tylko kolejne ładne zdjęcie. To pierwszy raz, kiedy udało nam się zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach. I to rozwiązuje zagadkę, która nurtowała naukowców od ponad 30 lat. Rozłóżmy więc na czynniki pierwsze to, co Webb zobaczył tysiące kilometrów nad chmurami Urana i dlaczego wykracza to poza to, co ktokolwiek uważał za możliwe. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego to nowe odkrycie jest tak ogromne, musimy cofnąć się do 1986 roku. Sonda NASA Voyager 2 przeleciała obok Urana, dając nam nasz pierwszy i jedyny rzut oka z bliska. Ukazała bladoniebieski świat, który był oszałamiająco zimny. Uran był naprawdę trudny do głębszego poznania. Wiedzieliśmy, jaki był jego kolor, ale nie posiadał on żadnych oczywistych cech widocznych z Ziemi. Wyglądał poniekąd jak generyczna zielona plama. Jego górna atmosfera została zmierzona z temperaturami spadającymi do minus 224 stopni Celsjusza, czyniąc ją najzimniejszą atmosferą planetarną w Układzie Słonecznym. Ale było coś więcej. W latach, które nastąpiły później, obserwacje z powierzchni Ziemi sugerowały, że dzieje się coś naprawdę dziwnego. Począwszy od wczesnych lat 90., naukowcy zauważyli dziwaczny trend. Górna atmosfera zdawała się stawać coraz zimniejsza i zimniejsza rok po roku. Była to głęboka zagadka. Planeta tak daleko od Słońca nie powinna mieć zbyt wiele dziejącego się w jej atmosferze, a tym bardziej dynamicznego trendu ochłodzenia, który wymykał się jakiemukolwiek prostemu wyjaśnieniu. Dlaczego traciła ciepło? Co napędzało tę zmianę? Przez 30 lat nie mieliśmy prawdziwych odpowiedzi. Mieliśmy pojedynczą migawkę z Voyager 2 i kilka niewyraźnych przebłysków z Ziemi. Planeta była po prostu zbyt daleko, a blask jej atmosfery zbyt słaby, by badać go w jakichkolwiek realnych szczegółach. Uran pozostawał zimną sprawą. Planetą dosłownie toczącą się na boku z polem magnetycznym, które zdaje się przewracać, i atmosferą, która powoli krwawiła ciepłem w kosmos. Wiedzieliśmy, że elementy układanki są dziwne, ale nie mieliśmy sposobu, by zobaczyć, jak wszystkie do siebie pasują. Aż do teraz. Niedawno Międzynarodowy Zespół Astronomów pod przewodnictwem Paoli Tranti z Northumbria University skierował najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano, na tę trwającą zagadkę. Przez około 15 godzin, niemal pełny obrót planety, kosmiczny teleskop Jamesa Webba wpatrywał się w Urana bez mrugnięcia okiem. Używając swojego niesamowicie czułego spektrografu bliskiej podczerwieni, Webb nie tylko zrobił zdjęcie. Przeprowadził to, co można by nazwać sekcją głębokiego kosmosu. To pierwszy raz, kiedy byliśmy w stanie zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach, powiedziała Tranti. Dzięki czułości Webba możemy śledzić, jak energia przemieszcza się w górę przez atmosferę planety, a nawet widzieć wpływ jej koślawego pola magnetycznego. Ideą było polowanie na słaby blask podczerwony konkretnych cząsteczek wysoko nad chmurami planety. Te świecące emisje są jak odciski palców, mówiące nam o temperaturze, gęstości i tym, co dzieje się w najwyższych sferach atmosfery. Ze względu na to, gdzie znajduje się Webb i jak niewiarygodnie jest czuły, mógł zrobić to, czego żaden teleskop na Ziemi nigdy by nie zdołał. Mógł zobaczyć strukturę pionową. Po raz pierwszy zdjął on warstwy atmosfery Urana. Kawałek po kawałku zespół zebrał ponad 1000 plastrów danych, budując trójwymiarową mapę, która rozciągała się do 5000 kilometrów nad chmurami. Ten region to jonosfera, naładowana warstwa atmosfery, która ma bardzo intymną relację z polem magnetycznym planety. To tam rodzą się zorze. A to, co tam znaleźli, zmieniło wszystko. Więc co pokazała mapa? Po pierwsze, temperaturę. Widok trójwymiarowy ujawnił, że górna atmosfera Urana wcale nie jest jednolicie zimna. W rzeczywistości staje się zaskakująco ciepła, osiągając szczyt między 3000 a 4000 km w górę. Tutaj atmosfera osiąga około 150 stopni Celsjusza. Choć brzmi to gorąco, było to w rzeczywistości znacznie mniej niż to, co sugerowały starsze, mniej precyzyjne pomiary. I oto kluczowa część. Dane Webba dały nam pierwszy ostateczny dowód na to, że trend ochłodzenia, ten, który zaczął się w latach 90., jest realny i wciąż trwa. Uran bez wątpienia wciąż traci ciepło ze swojej górnej atmosfery. To nie jest już teoria. To zmierzony fakt, potwierdzony przez najbardziej zaawansowane obserwatorium, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. Ale to odsłoniło kolejną zagadkę. Mapa pokazała również, że gęstość naładowanych cząstek, jonów, była znacznie słabsza niż przewidywały nasze modele. I uważajcie na to. Gęstość jonów osiągała szczyt na znacznie niższej wysokości niż temperatura, około 1000 km w górę, podczas gdy temperatura osiągała szczyt 1000 km wyżej. To była ogromna wskazówka. Powiedziała ona naukowcom, że cokolwiek nagrzewało atmosferę i cokolwiek tworzyło naładowane cząstki, to były dwie różne rzeczy dziejące się w dwóch różnych miejscach. Coś złożonego i potężnego mieszało energię w atmosferze Urana i nie było to tym, czego ktokolwiek się spodziewał. Aby zrozumieć następną część tego wszystkiego, musisz docenić, jak fantastycznie dziwny jest Uran. Jego magnetosfera jest jedną z najdziwniejszych w całym Układzie Słonecznym. Tutaj, na Ziemi, nasza oś obrotu i nasza oś magnetyczna są niemal idealnie wyrównane. Biegun północny i północny biegun magnetyczny są sąsiadami. Daje nam to stosunkowo stabilną, przewidywalną tarczę magnetyczną, która tworzy piękne zorze polarne, jakie widzimy w pobliżu biegunów. Uran po prostu wyrzuca cały ten podręcznik zasad za okno. Po pierwsze, cała planeta jest nachylona na boku o prawie 98 stopni. Ale robi się jeszcze dziwniej. Jego pole magnetyczne jest następnie nachylone o kolejne 60 stopni względem tej osi obrotu i nie jest nawet wycentrowane w planecie. Jest przesunięte. Wyobraź sobie, gdyby północny biegun magnetyczny Ziemi znajdował się na Florydzie. Gdy nasza planeta by wirowała, pole magnetyczne koziołkowałoby i chybotało się chaotycznie w przestrzeni. To po prostu zwykły dzień na Uranie. To dziwaczne, koślawe, koziołkujące pole magnetyczne oznacza, że jego zorze nie tworzą zgrabnych małych pierścieni wokół biegunów, jak na Ziemi czy Jowiszu. Zamiast tego są złożone, są dynamiczne i omiatają planetę w dziwnych wzorach. Przez lata naukowcy mogli tylko modelować, jak mogłoby to wyglądać. Ale Webb nie tylko to wymodelował. On to zobaczył. Mapa atmosferyczna Webba dostarczyła najbardziej szczegółowy obraz zórz Urana, jaki kiedykolwiek stworzono. Znalazła dwa jasne pasma zorzowe dokładnie tam, gdzie modele przewidywały, że będą. W pobliżu biegunów magnetycznych planety. Ale między tymi dwoma jasnymi pasmami Webb odkrył coś zdumiewającego. Wyraźny ciemny region, w którym zarówno blask atmosferyczny, jak i gęstość jonów były masowo wyczerpane. Ta ciemna luka jest bezpośrednim wizualnym dowodem na działanie tego dziwnego pola magnetycznego. Jest to cecha stworzona przez sam kształt linii pola magnetycznego, gdy udaje im się lub nie udaje kierować naładowane cząstki do atmosfery. Podobne ciemne cechy zostały zauważone na Jowiszu, gdzie jego potężne pole magnetyczne również działa jako strażnik dla cząstek. Ale na Uranie, z jego koziołkującym, rozregulowanym polem, efekt jest znacznie bardziej dramatyczny. Po raz pierwszy naukowcy mogli zobaczyć, jak głęboko te efekty magnetyczne sięgają w głąb atmosfery. To nie działo się tylko na powierzchni. Koślawe pole magnetyczne fundamentalnie kształtuje temperaturę, gęstość i całą strukturę jonosfery tysiące kilometrów w górę. Ta zagadka niedopasowanych szczytów temperatury i gęstości jonów nagle zyskała odpowiedź. Wszystko to było napędzane przez chaotyczną energię, którą ten dziwny magnetyczny silnik pompował do atmosfery. To, co kiedyś było teorią, stało się teraz widoczne. Po pierwsze, zmusza nas to do powrotu i sprawdzenia naszych prac domowych na temat tego, jak działają olbrzymie planety. Fakt, że poziomy jonów były słabsze niż myśleliśmy i że trend ochłodzenia został potwierdzony, oznacza, że nasze zrozumienie bilansu energetycznego w atmosferze lodowego olbrzyma jest, cóż, błędne. Uran jest naturalnym laboratorium dla zestawu zasad fizycznych, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Po drugie, i to jest być może najważniejsza część, jest to ogromny krok w kierunku zrozumienia planet poza naszym własnym Układem Słonecznym. Myślimy teraz, że lodowe olbrzymy, takie jak Uran i Neptun, są najczęstszym typem planet w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Przez lata, ilekroć znajdowaliśmy egzoplanetę wielkości Urana, musieliśmy zgadywać na temat jej atmosfery. Teraz mamy przykład z prawdziwego życia. Szczegółowy punkt odniesienia, którego możemy użyć, by zrozumieć te odległe światy. Jak ujęła to główna badaczka Paola Tranti, poprzez ujawnienie pionowej struktury Urana w takich szczegółach, Webb pomaga nam zrozumieć bilans energetyczny lodowych olbrzymów. Jest to kluczowy krok w kierunku charakteryzacji gigantycznych planet poza naszym Układem Słonecznym. Odkrycie Webba przekształciło Urana z cichej, nudnej, niebieskiej kuli w jeden z najbardziej dynamicznych i fascynujących obiektów na naszym własnym kosmicznym podwórku. Pokazało nam świat z procesami atmosferycznymi i magnetycznymi szaleństwami, które są doprawdy nie do wiary. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba otworzył nowe okno na Urana, ale bardziej niż cokolwiek innego, pokazał nam, jak wiele jeszcze pozostało do nauczenia się. Dobra, będę z wami szczery. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te dane, autentycznie opadła mi szczęka. A śledzę kosmiczne sprawy od lat. Ale oto rzecz, która naprawdę mnie uderzyła. Patrzyliśmy na tę planetę przez dekady i po prostu zakładaliśmy, że jest cicha, martwa, zamrożona w czasie. A okazuje się, że to jedno z najbardziej chaotycznych, gwałtownych i dziwacznych miejsc w całym naszym sąsiedztwie. Samo to pole magnetyczne? To tak, jakby planeta miała ciągły, cichy atak padaczki. A my nie mieliśmy o tym pojęcia. Dla mnie to jest prawdziwa lekcja od Webba. Wciąż udowadnia on, że nasze nudne podwórko jest w rzeczywistości pełne potworów. Po prostu nie mogliśmy ich wcześniej zobaczyć. I szczerze? To sprawia, że zastanawiam się, co jeszcze nam umyka. Jaki inny cichy świat tam jest, ukrywając coś obłędnego? Jeśli to nie sprawia, że czujesz się mały w najlepszy możliwy sposób, to nie wiem, co sprawi. Wszechświat jest dziwny, moi drodzy, a my dopiero zaczynamy go doganiać.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na bok odstawiłem

Kocham Madonnę, zakochuję się w dziwkach. Gina swego szukam.

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna w barze Eureka. Życie mi przecieka. Siedzę i piję miętową herbatę, podnieca się marnym lokalu rabatem, herbatę se sądzę.

0: jakaś opuszczona przy barze się dziwi.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Lanegan zmagał się z alkoholizmem i uzależnieniem od heroiny w latach 90. i na początku XXI wieku. W swoich wspomnieniach z 2020 roku twierdził, że w wieku 12 lat był znienawidzony jako pijak z miasta, zanim on i mógł legalnie pić. Podczas trasy koncertowej Screamin' Trees w 1992 roku jego ramię zostało tak poważnie zainfekowane od używania igieł do heroiny, że lekarze rozważali jego amputację. Po opuszczeniu Screamin' Trees przez pewien czas był bezdomny, a następnie w 1997 roku poszedł na odwyk. Uratowanie mu życia przypisał Courtney Love, która poleciła i opłaciła rok jego odwyku i miesiące opłat za wynajem. Po pierwszym pobycie na odwyku trafił do ośrodka przejściowego i dostał pracę polegającą na opiece nad domem Duffa McKagana. W 2004 roku miał nawrót choroby i na krótko zapadł w śpiączkę. Po tym nawrocie utrzymywał się finansowo, malując scenografię do programów telewizyjnych. W 2006 roku ponownie udał się na odwyk. Lanegan był przyjacielem Kurta Cobaina i został zaproszony do jego domu na kilka godzin przed śmiercią Cobaina. Był również przyjacielem Antoniego Bourdaina, który zachęcił Lanegana do napisania wspomnień. Napisał nekrolog Bourdaina w The Observer po samobójstwie Bourdaina w 2018 roku. Był bliskim przyjacielem Linnea Staleya i miał szeroko nagłośnioną kłótnię z Liamem Gallagherem. Kibicował drużynie koszykarskiej Seattle Supersonics, gdy dorastał, a po przeprowadzce do Los Angeles zmienił przynależność na Los Angeles Clippers, chociaż pozostał fanem drużyny baseballowej Seattle Mariners. Lanegan był dwukrotnie żonaty. Poznał muzyk Wendy Ralph Owler w 1998 roku i poślubił ją w 2002 roku, a para przeprowadziła się z Los Angeles do Karoliny Północnej. Dzień po ślubie Lanegan wyruszył w trasę koncertową z Queens of the Stone Age, a para wkrótce potem się rozwiodła. Jego drugą żoną była Shelley Bryan, z którą pozostał aż do śmierci. Para opuściła Stany Zjednoczone i przeprowadziła się do irlandzkiego miasta Killarney w 2020 roku. W marcu 2021 roku Lanegan trafił do szpitala z powodu ciężkiej infekcji COVID-19 i prawie umarł. Wirus spowodował u niego tymczasową głuchotę, utratę zdolności chodzenia i zapadanie w śpiączkę na kilka miesięcy. 9 miesięcy później stwierdził, że doszedł do wniosku, że pandemia COVID-19 była wydarzeniem naturalnym i przyznał: byłem jednym z tych tempaków, którzy obawiali się szczepionki. Ale wyciągnąłem wnioski. Będę pierwszym, który otrzyma dawkę przypominającą, gdy będzie dostępna w Irlandii. Lanegan zmarł w swoim domu w Killarney rano 22 lutego 2022 roku w wieku 57 lat. Przyczyna zgonu nie została ujawniona. Hołd złożyli artyści, w tym Eddie Vedder, Iggy Pop, Moby, Scott Lucas, Simon Bunny, John Cale, Clifford Mads, Badly Drawn Boy, Anton Nukem, Peter Hook, Slash, Nick Cave i członkowie Manic Street Preachers. Mieszkańcy Killarney, określani jako ściśle zintegrowana społeczność, również wyrazili poczucie straty. Nekrolog w The Guardian autorstwa Stevie'ego Czyka wspominał go jako jednego z najbardziej pełnych duszy piosenkarzy swojego pokolenia. W Variety autor tekstów muzycznych Chris Morris opisał go jako namiętnego i przedsiębiorczego. Lanegan został pochowany na cmentarzu Hollywood Forever w Los Angeles w Kalifornii. Dziś posłuchamy płyty z roku 2020, Straight Sons of Sorrow. Oto spis utworów. I Wouldn't Want to Say. Apples from a Tree. This Game of Love. Ketamine. Bleed All Over. Church Bells, Ghosts. Internal Hourglass Discussion. Stockholm City Blues. Skeleton Key. Daylight in the Nocturnal House. Ballad of a Dying Rover. Hanging on for the ART. Burying Ground. AT 0 Below. I na koniec Eden Lost and Found. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Nowym artysta w przyszłym tygodniu będzie zespół Dead Can Dance. Mówiła Genoveva Zdobądź.

0: Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów,
1: bez nas!
0: Bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów,
1: bez nas!
0: Bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt, a najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich trzech podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Wacław Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i północno-wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fotografia myślowa. Gdy Nikola Tesla był w kwiecie wieku, był przekonany, że teoretycznie można uchwycić myśl człowieka w postaci fotografii. Ta zapierająca dech w piersiach idea fotografii myśli opiera się na tezie, że obraz, który pojawia się w naszych głowach podczas myślenia, musi również tworzyć obraz na siatkówce. Gdyby ta teoria okazała się prawdziwa, wystarczyłby sprzęt techniczny, który jest w stanie uwidocznić odpowiednie obrazy myślowe. Według wypowiedzi Tesli zbudowanie takiego aparatu to tylko kwestia prawidłowego oświetlenia, co zasadniczo porównuje nasze własne myśli do idei zwykłej fotografii, która wtedy była jeszcze w studium początkowym. Przechwycony obraz myśli byłby następnie wyświetlany na ekranie. Oznaczałoby to, że bylibyśmy w stanie obserwować w czasie rzeczywistym wszystkie obiekty i scenariusze, które dana osoba sobie wyobraża. Faktycznie, takie urządzenie techniczne byłoby równoznaczne z umiejętnością czytania w myślach.

Chryzantemy złociste, kryształowej koczystej, stoją na fortepianie, pod fortepianem to ja.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli, albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustradę, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z Pana Tadeusza. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór, milusińscy, to my.
2: Jak to doktor Hakenbus kiedyś powiedział, dobry wieczór, hołota.
1: No już nie obrażajmy słuchaczy, bo są
2: grzeczni. Nie obraziłem, przypomniałem tylko tekst doktora Hakenbusa.
1: Zatem dobry wieczór, kurwa.
2: Nie będę kończył. Drodzy słuchacze, Tomek jest po wielkich wojażach. Mnie dawno nie było i nie byłem z nim, chociaż bardzo chciałem, także nie zdążyliśmy porozmawiać. Nie, troszkę porozmawialiśmy o Cabaret Voltaire.
1: Troszkę porozmawialiśmy,
2: a
1: to
2: teraz
1: prawda.
2: Uwaga, uwaga, myślałem, kiedyś Tomek wysłał mi linka i nie popatrzyłem, co to jest. I otworzyłem i myślę, o ten człowiek nie mówił mi, a skończył całą płytę. A to nie Smok, proszę państwa, gra w bardzo podobnym stylu. Są już dwa zespoły, które mogłyby ruszyć w trasę koncertową. To jest Smok i zespół, który widziałeś?
1: No właśnie, zespół Backengrillen. Jadąc tam nie wiedziałem, kto tam gra, natomiast tylko i wyłącznie bazowałem na tym, że podoba mi się to, co oni grają. No i to dziękuję ci za te miłe słowa, bo w Backengrillen gra Mats Gustafsson, jeden z najlepszych saksofonistów ever. I to naprawdę cudny był czas, ten koncert. No ale zagrajmy najpierw samego Matsa Gustafssona, który z grupą The Thing nagrał płytę z Albinim. I to z tej płyty z Albinim posłuchamy utworu Bug It.

No i to jest jakby 1/4 Backengrillen. A nim przejdziemy, ja myślę, żeby Backengrillen było dzisiaj płytą wieczoru, więc jakby między rozmowami nie będziemy ich grać. A płyta leży taka pomarańczowa 50 cm ode mnie, więc ją zrzucę tak, żebyście poczuli trochę tej energii, oczywiście kto nie był. No a drugi element Backengrillen to jest 3/4 Refused i ja myślę, że fajnie byłoby tak, kto oczywiście nie słyszał tego zespołu, niech porównując sobie The Thing Matsa Gustafssona i Refused, zastanowi się, jak by mogła brzmieć ich fuzja. I na pewno będzie zadowolony i zaskoczony.

0: I to był szwedzki Refused, który zrobił też jakby bardziej karierę światową, gdyż wydawał na przykład dla Epitaph Records, czyli dla tej amerykańskiej wytwórni okołopunkowej. Co tam, Tomaszu? Bo tak w ogóle, wiesz, ja tak mówię, a z reguły to ty tak kłapiesz.
1: Nie przerywam ci kulturalnie. No byłeś, mówisz,
0: myślałem, że zasnąłeś. No. To może cię chyba w jakiś sposób obudzić.
1: Nie wiem, nie byłem. Mów. Jak przyjęcie publiczności?
0: Wiesz co, bardzo fajna była...
1: Czy przyjechali ludzie, którzy wiedzieli, czego będą słuchać, czy w trakcie się przekonywali do dźwięków?
0: Oczywiście przyjechali. Spotkałem też wielu znajomych, których nie spodziewałem się tam widzieć. I to bardzo mi się podobało.
1: A jak sama tak impreza, przygotowanie tego wszystkiego? Bo nadal jest darmowa, tak?
0: Oczywiście i uważam, że to są pieniądze publiczne, dobrze wydawane. W ogóle to powiem ci nawet, że tak mieliśmy trochę czas zwiedzić ten Lublin.
1: Mi się bardzo podoba.
0: Poza tym, wiesz, poza tą, powiedzmy sobie, staromiejską tkanką.
1: Staromiejska tkanka jest bardzo piękna.
0: I powiem ci, że no, parki tam są bardzo ładne, jest ich dużo i są takie zrobione, takie tak dość przyjaźnie w ogóle, że oczywiście są miejsca, żeby się dzieci pobawiły.
1: Tomek.
0: Jest też, jest też oświetlenie, ale masz takie wrażenie takiej gigantycznej przestrzeni i nie ma na przykład jakiejś pomnikozy, tak jak mamy pomnikozę w Parku Jordana, gdzie po prostu żygać się chce na te wszystkie pomniki.
1: A już ty nie narzekaj. Ja pytam, sam festiwal chciałem też się dowiedzieć, jak sam... No to tak, turystów zapraszasz do Lublina.
0: A nawet do Bydgoszczy, ale to powiem dlaczego.
1: Dobrze, a...
0: Znaczy, sympatyków parków to zapraszam do Lublina i do Bydgoszczy. W Bydgoszczy jest naprawdę piękny park w Myślęcinku.
1: Dobra, Bydgoszcz jest
0: wielki,
1: w sumie jest
0: ale wielki park.
1: Dobrze, ale powiedz mi, jak wyglądało w tym roku? Też była taka wielka scena i kto grał na wielkiej scenie, a kto grał w namiocie?
0: Znaczy, wiesz co, w tym momencie wielka scena była w namiocie, w innym zupełnie miejscu, bo tam remontują pod zamkiem.
1: Aha, czyli nie
0: i to
1: w tym
0: było
1: samym
0: w Parku
1: miejscu.
0: Ludowym. Przewidywane były opady, to też zamówili namiot.
1: Chyba dobrze, nie?
0: Myślę, że tak.
1: Czyli była jedna scena tym razem.
0: Jedna scena, a oprócz tego w wielu miejscach toczyły się towarzyszące imprezy, panele z kimś.
1: Dobra, a, tak, a
0: pokazy filmów.
1: A
0: nawet Piotr Marek doczekał się wystawy.
1: A ten namiot wypełniony po brzegi?
0: Tak. Tak, tak. Ja myślę, że naprawdę, znaczy, przyjechaliśmy w piątek i w piątek jednak było mniej ludzi jak w sobotę, kiedy naprawdę były długie kolejki wszędzie. Do punktów gastronomicznych.
1: Piwo i toj lubią się.
0: Tak, tak, no i to po prostu...
1: Czyli za mało toj-tojów.
0: A toj-tojów było naprawdę dużo.
1: Ale i tak za mało, bo byli wytrawni, około industrialni słuchacze.
0: Natomiast ludzie przyjaźni, całkiem miło.
1: No bo tak to jest, że ostra muzyka, mocna muzyka, alternatywna muzyka nie wyklucza, wręcz przeciwnie, ci ludzie są bardziej przyjaźni niż ci, którzy słuchają na przykład disco polo, no tak to już jest.
0: A to też zależy, bo znam
1: ale
0: takich
1: jak jesteś,
0: przyjaznych
1: jak jesteś
0: disco polowców.
1: P.I.S. i jeszcze słuchasz disco polo, to możesz być...
0: Natomiast na pewno widziałem tam trochę przypadkowych osób, które przyszły, bo coś jest.
1: Ja pamiętam, na Ministry też trochę było takich.
0: I wiesz, jak Bakken Grillen przyłożyli do pieca, to niektórzy w ogóle, wiesz, trzmychali w podskokach, bo nie spodziewali się tego typu szwedzkiej inkwizycji.
1: A szwedzki zespół na koncercie jest jeszcze mocniejszy niż na płycie, tak?
0: Tak. Tak, tak, tak, tak.
1: I ściana dźwięku jest poważna?
0: Głośno grają na pewno. I to mi się bardzo podoba. Znaczy grają głośno, ale też grają selektywnie. Bo też to oni mają takie, wiesz, przejścia od jakiegoś mezzo-piano do naprawdę fortissimo, bym powiedział.
1: No dobra, no to czego
0: Tylko
1: posłuchamy?
0: Wiesz co, dzisiaj to trochę sobie w ogóle posłuchamy Daleka, który proszę przyleciał państwa, z daleka.
1: Nie mówię, ale proszę państwa, nie nadrobię tego. Tomasz mnie wyprzedza w koncertach totalnie, no ale tak to się życie układa, że ja nie zobaczyłem Kabaret Voltaire, nie zobaczyłem Grillenów. No, no cóż.
0: Znaczy wiesz co, ja ci powiem jeszcze taką rzecz, że to też jest jakiś dziwny dla mnie rok, bo postanowiłem w pewnym momencie tylko i wyłącznie korzystać z Bandcampa i nie kupować nośników fizycznych, dlatego że wiesz, zawsze jak już coś masz w ogóle w kompie, to to nie mierzy, nie waży, najwyżej przestrzeń zajmuje na dysku. A że czasy są niebezpiecznie, to jakbym miał się jeszcze przejmować kolekcją płyt, co z nią zrobić.
1: No ale kupujesz ostatnio.
0: Na wypadek wojny, to tak już w tym roku kupiłem 3 albo 4 płyty.
1: No proszę.
0: I...
1: No, ale to
0: i jeszcze kolejną
1: taki...
0: płytę na dniach będę
1: taki...
0: miał w domu, bo... I
1: ja tu... czekam na płytę o, Smoga, panie
0: czekaj,
1: Tomasz.
0: Czekaj, właśnie, tutaj ogłoszenie dla naszych słuchaczy. Prawdopodobnie od dzisiaj już Arek Marczyński z Anteny Krzyku będzie miał nowe Bad Hole Surfers w dystrybucji. Ja już się ustawiłem w kolejce, bo widziałem go na targach małych wydawców właśnie w Lublinie, które były obok głównej sceny. No to co, to może posłuchajmy duetu, chociaż to de facto nie jest duet, Charlesa Haywarda, znanego z Disc Hit z Dalekiem. Utwór Between the World and the Drum.

0: No powiem ci, że szkoda, że jest taka okoliczność, jaka jest, że jesteś bardziej uwiązany w tym momencie w mieście, bo żałuję, żeś nie pojechał...
1: Na wsi. Żeś na początku Wieliczki.
0: No ale, to, ale wiesz, no w mieście w sensie, że w ogóle wiesz, no to przedmieście Wieliczki to tak... To również jest przedmieście Krakowa de facto, więc...
1: Jest to
0: część aglomeracji.
1: Pomiędzy miastami.
0: Tak, na miedzy między Krakowem a tym, a Wieliczką. Bo warto było pojechać do tego Lublina.
1: No, warto było też jechać na kabaret Wolter, ale jak się nie da, to, to się nie da.
0: No. No jak się nie da, to się nie da, to prawda. Bo... Ale jak się da, to się da. No, ale szkoda, że nie pojechałeś, bo byś się rozerwał.
1: I no, nie byłoby mnie już, Tomku, jakbym się rozerwał.
0: No, a ja powiem jeszcze taką rzecz, drodzy słuchacze, bo byliśmy też na spotkaniu z Aleksem Hake w Lublinie, który poszedł na emeryturę, ale wydał książkę i jeszcze coś pewnie będzie robił, ale na razie to odpoczywa, bo on wygląda na wiecznie zmęczonego tak naprawdę. No, ale być może uda nam się wynegocjować z nadawcą i wydawcą i tłumaczem w jednej osobie, Januszem z Gustav Records, że być może od następnego tygodnia ruszy książka Aleksa Hake jako powieść w odcinkach. Bo dzisiaj będę też z nim rozmawiał. Co ty na to? Robimy takie słuchowisko?
1: Ja już dawno chciałem zrobić, przy okazji ministry mieliśmy robić, nie zrobiliśmy, to może zrobimy z Aleksandrem Hake.
0: No jest to właśnie, myślę, nasza misja.
1: A czy Gustav też wydał to jako na czytniki, czy tylko w formie papierowej?
0: Jak będę dzisiaj do niego dzwonił, zapytaj. To się spytam. No ale wiesz, no, jednak mimo wszystko, tak książkę wuja lepiej mieć w ręce. Tak.
1: Kurde,
0: samo
1: Tomku,
0: jak...
1: ja to wiem tylko jedno, że jakbym chciał, żeby mi się podpisał, no to na Kindlu bardzo ciężko się podpisać, nie? Chociaż można takim pisakiem, ale ja tak uwielbiam czytać na czytniku, który mi świeci wieczorem i w ogóle, uwielbiam. No to po prostu, nie wiem jak ci to wytłumaczyć, ja wpadłem jak śliwka w kompot.
0: Wiesz co, takiej naszej koleżance to się nad cyckiem Aleks podpisał, nawet miał do tej, wiedział już, że będzie się podpisywał, to nawet miał
1: wiesz, co sobie
0: flamaster.
1: Może sobie zrobić tatuaż.
0: Wypełnić tatuażem, tak.
1: Dobrze. Słuchajcie, bardzo fajnie, że takie książki powstają, że takie książki wydają. Ja ostatnio właśnie myślałem, myślę, że nigdy w Polsce się nie ukaże. Na pewno są już książki o Skinny Puppy, o Einsturzen den Neubauten, o Underworld. No może kiedyś, może. Wiem, że Mark Almond jest bardzo fajna biografia, ale no przecież to tylko po angielsku chyba można
0: czytać. No ale zauważ, że też Kim Gordon...
1: No tak.
0: Wydała.
1: Właśnie.
0: Jest tłumaczenie przecież też.
1: Swans.
0: Tak, jeszcze
1: Kim
0: Terstona
1: Gordon chciałem. Chciałem kupić, ale chciałem kupić właśnie sobie nie w formie papierowej i nie ma. Jest tylko w formie papierowej. A ja już się tak przyzwyczaiłem, dzięki temu więcej czytam. Mam w tym swoim czytniku bardzo dużo książek, bo ja sobie lubię 2-3 naraz czytać. Więc jak jestem czymś zmęczony, to przeskakuję do innej książki, ale fajne jest to, że no jedziesz po prostu z jednym czytnikiem i tam masz różne rzeczy od tekstów po wszystko i wiesz. No to jest super, ja polecam. Jeśli ktoś mnie zapyta, polecam, jest to fajne. Wkurza mnie tylko też jeszcze jedno, że... Często te książki, jeśli już się ukazują nie tylko w formie papierowej, tylko też na czytnik, to kosztują tyle samo, a uważam, że powinny kosztować mniej, żeby zachęcać ludzi też do czytania w takiej formie, ponieważ, no, umówmy się, wyprodukowanie książki, papier, przewożenie tego, dystrybucja, przecież więcej kosztuje, niż wrzucenie do ściągnięcia na jakiś w sklepie internetowym, prawda?
0: No zgadza się.
1: No więc nie rozumiem. Słyszałem, że za granicą jest to dużo tańsza forma rozrywki, czytanie na czytnikach i ta dostępność jest bardzo łatwa, więc mam nadzieję, że ktoś pomyśli i przecież to chodzi tak naprawdę o czytanie, a nie o posiadanie, prawda?
0: Dokładnie tak. To ja bym jeszcze raz walnął utworem Daleka, albo Daleków, bo
1: ja bym
0: jeszcze...
1: później walnął. Ja dzisiaj, wiesz czego ja dzisiaj słuchałem, jadąc do ciebie?
0: No?
1: Frontlining.
0: Niedobrze, niedobrze.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ghost Grip, totalnie superowa płyta.
0: Dzisiaj nie mamy w rozbiegówce Frontlining, ale i będzie coś takiego, co byś się ożywił.
1: No to dobra.

0: To byli Dalek. I naprawdę Dalek czarował w Lublinie. Natomiast szkoda, że kolejność nie była trochę inna, bo w sumie jak coś dobrze przywali, to potem nawet jak coś jest fajne, to już nie robi takiego wrażenia. Mhm.
1: Ale no. Może po takim przywaleniu warto sobie uszka przeczyścić i wyluzować.
0: Znaczy może gdyby jakiś instrumentalny ambient na końcu był na wyciszenie, to byłoby może i lepiej. W każdym razie, kogo dawno nie graliśmy w audycji?
1: Ministry.
0: No dokładnie.
1: Proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, że Ministry było na dwóch koncertach w Europie. Ponieważ wokalista zespołu Rammstein organizuje sobie w Lipsku swój festiwal. I między innymi zaprosił wujka Ala. I wujek Al przyjechał tylko na dwa koncerty do Europy, do Lipska i zagrał tam dwa koncerty. W jednym z tych koncertów podobno nawet w duecie zaśpiewali.
0: Znaczy może nie w duecie, ale Fix. Widziałem jak ten Just One Fix czyli, śpiewał, a potem uciekł ze sceny.
1: A wiesz dlaczego ten zaprosił Ministry?
0: Bo gdyby nie Ministry, to oni byli głęboko.
1: Żeby nie było tego pozwu wreszcie o zerżnięcie z Just One Fix Du Hast Me.
0: No to Ministry ze swoich najlepszych lat.

0: No dzisiaj to tak nagrywamy na wariackich papierach.
1: Wakacyjnie, proszę Państwa, podchodzimy do tematu, a ja Wam jedno powiem, Tomku, i Tobie też, że...
0: Zaraz, powiedziałeś tak.
1: Ja Wam jedno powiem i Tomku też. Nie, Wam, słuchacze drodzy.
0: A okej. Okay.
1: I powiem Wam tylko jedno. Nie jedno, powiem Wam tak. Słuchałem wczoraj, puściłem... Najpierw Ola sobie puściła jakieś takie swoje satanistyczne utwory, klimaty. A potem mówi, puść coś. No to chciałem się tak trochę dopasować, nie do satanizmu, tylko do tego klimatu i puściłem Field Peak Ministry. Ona mówi, szacunek, ale puść mi proszę cię tą ostatnią płytę Ministry. Bo jej się bardzo podobały dwa numery. Najbardziej się z tego koncertu, na którym byliśmy razem, podobały dwa utwory i to były dwa utwory z tej ostatniej płyty. I puściliśmy sobie tą ostatnią płytę, widziałem uśmiech na twarzy i powiedziała, ja wolę to Ministry. Więc drodzy słuchacze, do czego nawiązuję? Nawiązuję, że większość z Was na pewno lubi tamto Ministry do Field Peak, ale są też ludzie, którzy wolą te ostatnie płyty Ministry i tą, szczególnie tą ostatnią. I powiem Ci, że te trzy ostatnie płyty, poza środkową, która mi do końca się nie podoba,
0: aha,
1: są naprawdę bardzo dobrymi płytami.
0: Wiesz co, tak a propos...
1: A ostatnia nie ma słabego utworu dla mnie.
0: Tak a propos, też mi się bardzo ta ostatnia podoba i czekam na kolejną i może jeszcze 10 innych, bo może tak się też zdarzyć.
1: Natomiast, na pewno jedna będzie.
0: Natomiast w ogóle przypomniał mi się taki cykl sprzed 40 lat z programu trzeciego w sobotę z tej muzycznej trójki, gdzie witał na antenie Przemysław.

0: Obojętne to my. Możemy puścić to i to.
1: I te, tak, tak. I może tak powinniśmy robić.
0: Może powinniśmy też trochę poczytać tej książki, powybierać fragmenty i puszczać utwory, żeby było tak trochę inaczej w wakacje?
1: No, poza tym myślę, że powinniśmy następny odcinek nagrać gdzieś nad wodą, gdzie będziemy pierniczyć i nagrywać na komórkę, żeby potem oszczędzić czasu z miksowaniem audycji, z miksowaniem mikrofonów i tak dalej. To byśmy sobie siedzieli, moglibyśmy sobie wędki kupić, ale bez haczyków, żeby nas PZW nie ścigało.
0: No dobra, może coś zrobimy.
1: No. No to zatem Butthole Surfers, czyli wujek Gibi w utworze Mexico.

Yeah. Wow.

No tutaj zabrzmiały jakieś gumowe kaczuszki w wannie na końcu, taki ładny dźwięk zresztą. No a my powoli dochodzimy do końca dzisiejszej audycji. Oczywiście będzie płyta wieczoru i ja tam proponuję...

0: sugeruje, żeby najlepiej założyć słuchawki i bardzo głośno puścić, ewentualnie jeżeli ktoś sobie może w domu pozwolić na hałas, to żeby tę ścianę dźwięku przyjął, bo tak mu ona dużo energii. Tak myślę.
1: No to...
0: Czego życzymy na najbliższy tydzień naszym słuchaczom?
1: Miłych, super wypoczynkowych chwil. Jeśli nawet nie jedziecie na wakacje, to korzystajcie, jeśli jest słońce, korzystajcie z słońca, nie narzekajcie, że jest za ciepło, bo wy modlicie się o deszcz i będzie tak padało, że już będziecie mieli dosyć tej pogody deszczowej.
0: No,
1: ja wiem, że trochę słońca jest, ale i deszcz jest potrzebny, no ale nie przesadzajcie z tymi modlitwami o deszcz.
0: No, deszcz podobnież w... na openerze przerwał koncert The Cure.
1: Trochę tak, widziałem, oglądałem.
0: Fajny był? Bo ja nie widziałem.
1: Fajny był.
0: No, kurczę, powiem ci, że chciałbym być może, żeby on przyjechał z jakąś trasą do Taurona, żebym się tam wybrał do tego Taurona i go zobaczył.
1: A ty już widziałeś The Cure, bo ja jeszcze nie widziałem, wiesz?
0: Ja widziałem, tylko że ja widziałem ten The Cure, jak The Cure był jeszcze pięknie i młody, ja byłem taki... Ja też byłem kilkadziesiąt kilo młodszy.
1: Ale on schudł trochę teraz.
0: No ale wiesz, no...
1: Powiedzmy
0: zresztą, sobie, że...
1: Robert ma 67 lat.
0: No jakoś tak. 8.
1: Albo 8 już nawet.
0: Bo on jest z 58, a ja go słuchałem, jak on jeszcze 30 nie miał. To też ciekawe. Jakie to koleje losu są w każdym razie. O, będzie słychać na nowych stąsach Roberta w jednym utworze w chórkach, natomiast w ogóle w innych utworach na gitarze...
1: I on tam jest młody.
0: Ja wiem, czy taki...
1: No, ale młodszy od nich dużo.
0: No tak, no tak.
1: Bo Jagger ma ile już?
0: Jagger będzie miał po 80, mam wrażenie.
1: No, to myślę, że z 15-16 lat jest młodszy. Gówniarz.
0: Ale ciekawi mnie to, bo może to naprawdę fajne coś wyjdzie, a ponieważ on wpadł do producenta, który robił tam, Jagger go zobaczył i stwierdził, ty jesteś ten Robert Smith The Cure, tak, no to w ogóle co będziesz tutaj tak stał po próżnicy, weź tutaj i nagrywaj.
1: No i super.
0: I przekonał go Mick, a najlepsze było to, że jak 25 w latach 80. obchodzili stąsi, to Robert Smith w wywiadzie powiedział, że no jego zespół na pewno nie będzie nigdy grał 25 lat, dlatego że nie chciałby być jak stąsi, żeby się rozpadać przed kamerą. A tu taka ironia losu, że rozpada się przed kamerą razem ze stąsami.
1: Na szczęście ludzie zmieniają zdanie.
0: No jeszcze taką jedną rzecz tutaj mam do powiedzenia. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze
1: i słuchaczki,
0: że w Polsce istnieje coś takiego jak prawicowa targowica, gdzie służby ABW ujawniły, że osoby brały $200 za udział w niby pokojowych, antywojennych manifestacjach, a tak naprawdę w chucpie robionej za ruską kasę.
1: Nie komentuję, bo już o tym rozmawialiśmy. Jak to było za te...
0: Za te 30 srebrników.
1: No.
0: Nie no.
1: Trzeba przeliczyć, ile by to było 30 srebrników teraz.
0: Dobra, zatem na koniec zabierzemy was na chwilę do Afryki, a potem udamy się do Szwecji.
1: Promem.
0: I cóż, że ze Szwecji. Backen Grillen będzie płytą wieczoru. Dobranoc.
1: Dobranoc Państwu.

bam, bam.

Hell yeah!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kowolon Waled. Od początku XX wieku aż do roku 1993 na terenie Hongkongu funkcjonowała autonomiczna enklawa Kowolon Waled City, będące swoistym miastem w mieście, budowane bez żadnego planu i kontroli osiedle, przez prawie 100 lat było domem dla wyrzutków. W szczytowym momencie na powierzchni niewiele większej od trzech boisk piłkarskich mieszkało ponad 50 tysięcy ludzi. Kwestią czasu było wprowadzenie podstawowych zasad funkcjonowania miasta w mieście. Początkowo wodę czerpano z około 70 studni wykopanych na terenie całego miasta, te jednak zasilane były przez nielegalnie podłączone trakcje, które doprowadziły do pożaru ogromnego w 1950 roku. Po tym incydencie prąd musiał być podłączany zgodnie z normami. Drugą zasadą był limit wysokości budynków, który ze względu na bliskość lotniska Kai Tak wynosił 14 pięter. Poza tymi dwoma prawami, wprowadzonymi zresztą na zasadzie umowy społecznej, nie było żadnego zapisu prawnego, panowała pełna anarchia. Miejsce to opanowane było całkowicie przez triady, czyli chińskie organizacje przestępcze, choć dopiero w 1983 roku hongkońska policja oficjalnie przyznała, że nie jest w stanie utrzymać porządku w mieście. Mimo to na całym terenie powstawały instytucje takie jak szkoły, zakłady opieki medycznej czy nawet elektrownia. Dzisiaj w miejscu, w którym stało osiedle, rośnie park, a po anarchistycznym raju zostały już tylko wspomnienia, zdjęcia i nagrania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Basen nad Szanghajem. W tym mieście znajduje się hotel Holiday Inn, który oferuje dość specyficzną atrakcję dla gości. Sam hotel posiada wiele nowoczesnych pokoi i apartamentów biznesowych. Znajduje się między lotniskiem Pudong a centrum Szanghaju i posiada obszerną siłownię i salę fitness. Widoki ze szczytu rozciągają się na cały Szanghaj i jest tam tyle do zobaczenia i zrobienia, ile można oczekiwać od metropolii tej wielkości. Jednak w hotelu znajduje się atrakcja, która nie wymaga wychodzenia na zewnątrz. Na 24. piętrze hotelu znajduje się basen, którego dno wykonane jest ze szkła, a całość unosi się bezpośrednio nad ziemią, około 70 metrów nad miastem. Cały basen jest zadaszony, jednak pływanie w nim jest niepowtarzalnym doznaniem, właśnie ze względu na przezroczyste dno. Całkowita powierzchnia zbiornika to 30 metrów kwadratowych, jednak wystarczy to, aby zapewnić niezapomniane wrażenia i przyciągnąć gości hotelowych z całego świata.

0: Jeszcze nie.
1: Co? Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie teraz. Nie teraz.
1: A kiedy?
0: A co kiedy?
1: Idiotka!
0: O, proszę, proszę.
1: Ty!

0: Co wiem?
1: Wiesz.
0: Kończmy już tę zabawę. Kończmy ją! Słyszysz?
1: W porządku. Na trzy. Dobra.
0: Dobra.
1: Raz.
0: Słowo?

0: To już?
1: Nie.
0: Ty! Ty!
1: A ty kto? Harcerz? Zawsze dotrzymywałeś słowa? Zawsze? A jak umówiłeś się ze swoim ojcem, że o 4 odbierzesz od niego swojego syna i twój ojciec jechał z twoim synem przez całe miasto na miejsce spotkania i do 5:30 stał w deszczu i czekał? A ciebie nie było, bo poszedłeś na wódkę i po kolejnej lufie zmieniłeś zdanie, to co? Twój ojciec z twoim synem i ciężkim przeziębieniem wrócił do domu, a potem przez 2 lata się do ciebie nie odzywał. Pamiętasz? A jak umawiałeś się, że odbierzesz syna z przedszkola i zamiast tego dawałeś palnik i czekaj tatka latka? To co? Albo jak 1000 razy obiecywałeś, że już nigdy, że się zmienisz? Pamiętasz, harcerzyku?
0: Nie obiecywałem.
1: Może nie ty, może kto inny. To nie jest ważne. Ja chcę cię tylko zaznajomić z regulaminem. Wszystko, co tam, ma tu swoje konsekwencje. Rozumiesz? Tu i teraz.
0: Daj mi spokój.
1: Tak od razu? Rachciach i pokrzyku?
0: Daj mi spokój!
1: Chciałbyś.
0: Spokój!
1: Każdy by chciał.
0: Nic mnie to nie obchodzi! Słyszysz?
1: Nic!
0: Nic!
1: I bardzo dobrze, że nic! Nigdy cię nie obchodziło! To dlaczego teraz miałoby cię obchodzić? Zgadza się? Zgadza się?
0: Odejdź.
1: To ty do mnie przyszedłeś. Ty.
0: Mamo.
2: Popatrz, jaki ładny schab kupiłem.
1: Pamiętasz? Po śmierci ojca raz na jakiś czas przyjeżdżałeś do matki, żeby wyrwać od niej pieniądze. Oficjalnie. Bo jak ojciec żył, to niezręcznie. I by się bała dać. Tak? Wyciągałeś z siatki mięso i mówiłeś, ile kosztowało. Zawsze 2 razy więcej. A ona zawsze ci dawała na ten schab. I się zawsze cieszyła, że ma takiego obrotnego syna, że takie ładne mięso kupił. I że syn taki wykształcony. I w ogóle taki dobry. I że na konferencje jeździ. I znajomych ma takich, że ohohohoho. I sąsiadkom opowiadała, że tu i tam tylko pomnik postawić synkowi. Taki dobry. Taki kochany. I pieniążki dawała schorowana kobieta. Pamiętasz? Kłamałeś jej w żywe oczy, że na wczasy z rodziną do ośrodka. I że książki synkowi do szkoły trzeba kupić. I potem kierunek bar kosmos albo spożywczak i w gaz. I tak w kółko, pamiętasz, synku, syneczku.
0: Mamo.
2: Tak, synek dobry, tylko wszyscy dookoła źli. Pamiętasz?
1: Tak mówiła.
0: Pamiętasz? Nie!
1: Może to ty, może nie ty, może to nie twoja historia. A wiesz co? Jak ci się tak przyglądam... Wyglądasz identycznie jak ta twoja, nie twoja matka. Wypisz wymagu. Jak wtedy, kiedy umierała na raka, a ty się miałeś nią opiekować. Przeprowadziłeś się do niej i do domu, w którym spędziłeś pół życia. Miałeś ją karmić, myć. Miałeś być przy niej. A ty co? Zamykałeś się w drugim pokoju i ciągnąłeś wino z gwinta, a potem krzyczałeś na nią, że ci głowę zawraca swoimi jękami, a ona patrzyła jak ukochany synek. Już bez żadnych zahamowań odgrywa przed nią spektakl swojej prawdziwej codzienności. Patrzyła na ukrywaną przez lata prawdę. I dzień po dniu z jej twarzy znikał grymas bólu, a pojawiała się

0: Daj mi spokój!
1: Ale wiesz, jedno jest ciekawe. Nie była to złość na ciebie. Nie była to nienawiść w twoją stronę.
0: Już nie chcę. Wystarczy.
2: Mamo! Teraz mamo!
3: Chciałbyś. Każdy by chciał.
0: Nie dręcz mnie. Zostaw.
3: Już!
1: Za późno. Teraz już jest za późno. Macie całe życie. A potem okazuje się, że jest za późno. Myślicie, że łąki, kolory i miło i przyjemnie. Sen, ukojenie. Nie ma lekko. Trzeba być całością. A nie tylko deklarowanymi fragmentami. Całością! I wtedy łąki i kolory. Rozumiesz?
0: Czego ty jeszcze ode mnie chcesz?
2: Niczego. Niczego.
0: Boże!
1: Boże? Mamo? Tak nagle? Co za pomysły? Bo chodzicie co niedziela do kościoła i modlicie się? A potem wracacie do domu i przez cały tydzień nienawidzicie, zdradzacie, oszukujecie, a potem znowu by była niedziela? Moralność na kółka? Jak ruchoma scenografia. Tam, gdzie pasuje, to ją postawimy. No co ty, synku? Dziecko jesteś?
0: Nie, chodziłem do kościoła.
1: Chodziłeś, nie chodziłeś. Wszystko jedno. Zapoznaję cię z regulaminem. Po prostu.
0: Po co?
1: Żebyś wiedział. Zawsze to lepiej wiedzieć niż nie. To chyba jasne. Bo jak się wie, to nie ma się potem co dziwić. Podobno.
0: Wiem!
1: A, to przepraszam. Skoro pan wie, to co teraz?
0: Chcę odejść.
1: Idź.
0: Dokąd?
1: To już jest twoja sprawa.
0: Poczekaj. Nie odchodź.
2: Jestem.
0: Zabierz mnie.

0: Tato. Tato.
1: Nie budź go. Nie spał całą noc.
0: Poprawię mu poduszkę.
2: Już, już, już, już.
0: Co powiedział lekarz?
1: To samo.
0: Żadnych szans?
1: Dlatego go wypisali ze szpitala.
0: Gdyby wcześniej zrobił badania.
1: Daj spokój.
0: Tysiąc razy mu mówiłem, ale nie słuchał, jak zawsze. Przecież nie mogłem go związać i na siłę zawieźć do lekarza, gdyby...
1: Znasz go. Nie mogłeś nic zrobić.
0: Wcale go nie znam.
1: Uspokój się, usiądź.
3: Wie?
1: Nie musiałam mówić. Nie chcę nic jeść. Krzyczy.
3: Zawsze krzyczał.
1: Nie zawsze.
3: Odkąd pamiętam, zawsze krzyczał. Albo w ogóle się nie odzywał, przynajmniej do mnie.
1: Bardzo cię kochał.
3: Wiem, wiem. Tak. Jego ojciec też go kochał. I też z nim prawie wcale nie rozmawiał.
1: Nie tolerował jego picia.
3: Ty tolerowałaś.
1: A miałam inne wyjście.
3: Trzeba było odejść.
1: To nie takie proste.
3: Jasne.
1: O czym myślisz?
3: Zobacz, jak to się wszystko kończy. Siedzę w pokoju, w którym zamknięte było całe moje dzieciństwo. Moje wyobrażenia, moja szkoła. Moje wtedy całe życie. Na łóżku, które kiedyś było moje, leży mój ojciec. Ja siedzę przy biurku, które też kiedyś było moje, w którym zamknięte były moje wszystkie skarby i marzenia. Siedzę i tak naprawdę zastanawiam się, co ja tutaj robię, mamo. Co ja tutaj robię? Przecież tak naprawdę nie powinno mnie tu być. Bo nie dostałem od niego nic, rozumiesz? Nic! Powiedz! Co ja tutaj robię? Z jakiego powodu tutaj jestem?
1: To twój ojciec.
3: Ojciec. Tatuś. A z drugiej strony nie mogę inaczej. Nie potrafię. To jest sprawiedliwe? Dla kogo? I dlaczego ma tak być?
1: To nie jest takie proste.
3: Wiem. Wiem. I to cholerne biurko, które przywiózł z domu, w którym się wychował. Dla mnie. W prezencie.
1: Zostaw, nie otwieraj!
3: Przepraszam, mamo. Od tylu lat, ilekroć tu przyjeżdżałem, zawsze zastawałem go w tym samym momencie, jak siedział przy tym biurku bez słowa i patrzył przez okno. Czy on w ogóle wychodził z domu?
1: Prawie wcale. Odciął się od wszystkich przyjaciół, znajomych.
3: Od ciebie, ode mnie, ale to już wcześniej. I co? I tylko codziennie chał.
1: Od lat już nie.
3: Jak ty mogłaś z nim wytrzymać, co? On. On i to biurko. Wyglądał, jakby strzegł zamkniętej w tym biurku tajemnicy. Jak strażnik. Strażnik kosmicznej tajemnicy świata.
1: Nigdy tam nie zaglądałam. Nie pozwalał.
3: Boże. Musi go bardzo boleć. Tato. Tato.
1: Nie słyszy.
3: Chyba powinien wziąć leki.
1: Za godzinę wtedy go obudzimy.
3: Powiedz mi, ile czasu dają lekarze?
1: W każdym.

0: Naprawdę nigdy nie miałem okazji z nim porozmawiać. Tak jak z dziadkiem, który umarł, zanim mogłem o coś spytać i coś zrozumieć. Nigdy nie miałem okazji dowiedzieć się, co tak naprawdę w nim siedzi.
1: Nigdy nie chciałeś.
0: Nie chciałem. Albo był pijany, albo patrzył na mnie tak, że odechciewało mi się, chociaż nie raz. To było, jak przyszedłem do niego do szpitala, pamiętasz?
1: Tak.
0: Był zaraz po operacji. Cierpiał, ale miał taką łagodną twarz i takie łagodne oczy. Ale wtedy, jak
1: go poznałam, też miał taką twarz.
0: Wiesz, co jest najgorsze?
1: Tak.
0: Przeczytałem te same książki, co on. A nawet tysiące więcej. Byłem w miejscach, w których on był i w tych, o których nawet nie myślał, że kiedyś mógłby tam być. Znałem ludzi, których on znał i tych, których nie mógł znać. Powtarzałem jego błędy, a potem się na nich uczyłem. I mimo to, że moje życie jest zaprzeczeniem jego, łapię się na tym, że...
1: Że co?
0: Że jestem coraz bardziej... Nieważne. Chyba teraz już nieważne. Poprawię mu poduszkę. Dziś...

jeszcze więcej. Byłem w miejscach, w których on był, w tych, o których nawet nie myślał, że kiedyś mógłby tam być. Znałem ludzi, których on znał, tych, których nie mógł znać. Powtarzałem jego błędy, a potem się na nich uczyłem. I mimo to, że moje życie jest zaprzeczeniem jego, łapię się na tym, że

0: Już. Już. Nie. Nie. Nie mogę.
1: Nie poddawaj się. Jeszcze trochę.
0: Nie dam. Nie dam rady.
1: Dasz. Dasz. Musisz.
0: Nic nie muszę!
1: Teraz już tak. Tak.
0: Pomóż mi.
1: Nie.
0: Proszę. Pomóż.
1: Nie!
0: Dlaczego?
1: Za późno.
0: Na co?
1: Na pytania. Zostały już odpowiedzi. Na każdy dzień. Na każdą minutę. Na całość. Ale nie na tę na zewnątrz. Nie na tę opowiadaną, obnoszoną, widzianą przez innych. Tu jest odpowiedź na to, co w środku. W tobie. W każdym. Pod przebraniem. Rozumiesz?
0: Proszę.
1: Nie mogę.
0: Możesz.
1: Nie chcę!
0: Dlaczego?
1: Nie wiem.
0: Zamknij się!
1: Chciałbyś. Każdy by chciał.
0: Ja muszę.
1: Wiem. Wiem. Jeszcze tylko kilka piętr. No. Wierzę w ciebie.
0: Ta cholerna winda. Ta cholerna winda się zacięła. Nie mogę się z niej wydostać.
1: Ale udało się. Zuchu, udało się.
0: Nie mam kluczy.
1: Niepotrzebne.
0: Tak po prostu?
1: Nie jest zamknięte.
0: Myśli?
1: Wiem.
0: To już tutaj?
1: Nie poznajesz?
0: Czekaj.
1: Korytarz, drzwi, balkon, tu zwykle stały kwiaty, skrzynka z kwiatami, ale to zimą. Na wiosnę przenosiliście ją do domu, też na balkon. Tak?
0: Jestem...
1: Jesteś. Teraz wiesz?
0: No, tak. Winda. Schody, blok. A tam?
1: Tam?
0: Za tymi drzwiami.
1: Pamiętasz numer swojego mieszkania?
0: Nie wygłupię się.
1: Wchodzimy?
0: Strasznie. Zaraz schło mi w gardle. Nie masz...
1: Czegoś tak na odwagę?
0: Dlaczego by nie?
1: Tak jak zwykle. Choć raz popatrz na swoje życie z innej perspektywy.
0: Po co?
1: Znam cię. Od pierwszego krzyku. Od początku. Od początku. Byłeś bardzo wrażliwy, inteligentny. Filozofia, historia, literatura. Filozofia, historia, literatura. Nic nie stanowiło dla ciebie problemu. Wrażliwy, wiesz co? Zawsze mnie zastanawiało. Co było przyczyną, że właśnie tak, a nie inaczej?
0: Co właśnie tak?
1: Wszystko.
0: Co cię to obchodzi?
1: Mnie nic. Nic.
0: To wynocha! Spadaj!
1: Złość. Złość i nienawiść.
0: Spadaj! Spierdalaj!
1: Ja? Ja nie. Ty.
0: A może jeszcze wrócę?

0: otworzysz drzwi?
1: Tu nie ma żadnych drzwi.
0: Wydawało mi się...
1: Wszystkim się tak wydaje.
0: Ja je widzę.
1: Chciałbyś.
0: A ten pokój?
1: Idź dalej.
0: Ktoś leży w łóżku?
1: Tak.
0: To ja?
1: Może ty, może nie ty, może kto inny.
0: A ta kobieta?
1: Tu nie ma żadnej kobiety.
0: Ta, która siedzi przy łóżku.
1: Idź dalej, nie widzi cię.
0: Znam ją.
1: Teraz już nie.
0: A kiedyś?
1: Kiedyś. Chyba te.

0: Na mnie już czas.
1: A ja?
0: Usiądziesz przy biurku.
1: Tam pod oknem?
0: Tak.
1: Ale tam już ktoś siedzi.
0: Tylko tak ci się wydaje.
1: Ale...
0: Tak ci się wydaje.

Po śmierci ojca otworzyłem biurko. Znalazłem w nim same śmieci. Wycinki z gazet, zabazgrane kartki, stare rachunki i szpargały. Wśród nich buszowały robaki.

0: Było to słuchowisko Tomasza Macieja Trojanowskiego, DNA. Wystąpili Danuta Stenka, Krzysztof Globisz, Marzena Trybała, Adam Woronowicz. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego. Reżyserował Waldemar Modestowicz.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

zapomina się mordy na kobietach i dzieciach. Na kobietach.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genovefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Lanegan zmagał się z alkoholizmem i uzależnieniem od heroiny w latach 90. i na początku XXI wieku. W swoich wspomnieniach z 2020 roku twierdził, że w wieku 12 lat był znienawidzony jako pijak z miasta, zanim on i mógł legalnie pić. Podczas trasy koncertowej Screamin' Trees w 1992 roku jego ramię zostało tak poważnie zainfekowane od używania igieł do heroiny, że lekarze rozważali jego amputację. Po opuszczeniu Screamin' Trees przez pewien czas był bezdomny, a następnie w 1997 roku poszedł na odwyk. Uratowanie mu życia przypisał Courtney Love, która poleciła i opłaciła rok jego odwyku i miesiące opłat za wynajem. Po pierwszym pobycie na odwyku trafił do ośrodka przejściowego i dostał pracę polegającą na opiece nad domem Duffa McKagana. W 2004 roku miał nawrót choroby i na krótko zapadł w śpiączkę. Po tym nawrocie utrzymywał się finansowo, malując scenografię do programów telewizyjnych. W 2006 roku ponownie udał się na odwyk. Lanegan był przyjacielem Kurta Cobaina i został zaproszony do jego domu na kilka godzin przed śmiercią Cobaina. Był również przyjacielem Antoniego Bourdaina, który zachęcił Lanegana do napisania wspomnień. Napisał nekrolog Bourdaina w The Observer po samobójstwie Bourdaina w 2018 roku. Był bliskim przyjacielem Linea Staleya i miał szeroko nagłośnioną kłótnię z Liamem Gallagherem. Kibicował drużynie koszykarskiej Seattle Supersonics, gdy dorastał, a po przeprowadzce do Los Angeles zmienił przynależność na Los Angeles Clippers, chociaż pozostał fanem drużyny baseballowej Seattle Mariners. Lanegan był dwukrotnie żonaty. Poznał muzyk Wendy Rae Fowler w 1998 roku i poślubił ją w 2002 roku, a para przeprowadziła się z Los Angeles do Karoliny Północnej. Dzień po ślubie Lanegan wyruszył w trasę koncertową z Queens of the Stone Age, a para wkrótce potem się rozwiodła. Jego drugą żoną była Shelley Bryan, z którą pozostał aż do śmierci. Para opuściła Stany Zjednoczone i przeprowadziła się do irlandzkiego miasta Killarney w 2020 roku. W marcu 2021 roku Lanegan trafił do szpitala z powodu ciężkiej infekcji COVID-19 i prawie umarł. Wirus spowodował u niego tymczasową głuchotę, utratę zdolności chodzenia i zapadanie w śpiączkę na kilka miesięcy. 9 miesięcy później stwierdził, że doszedł do wniosku, że pandemia COVID-19 była wydarzeniem naturalnym i przyznał: byłem jednym z tych tempaków, którzy obawiali się szczepionki. Ale wyciągnąłem wnioski. Będę pierwszym, który otrzyma dawkę przypominającą, gdy będzie dostępna w Irlandii. Lanegan zmarł w swoim domu w Killarney rano 22 lutego 2022 roku w wieku 57 lat. Przyczyna zgonu nie została ujawniona. Hołd złożyli artyści, w tym Eddie Vedder, Iggy Pop, Moby, Scott Lucas, Simon Bunny, John Cale, Clifford Mads, Badly Drawn Boy, Anton Nukem, Peter Hook, Slash, Nick Cave i członkowie Manic Street Preachers. Mieszkańcy Killarney, określani jako ściśle zintegrowana społeczność, również wyrazili poczucie straty. Nekrolog w The Guardian autorstwa Stevie'ego Czyka wspominał go jako jednego z najbardziej pełnych duszy piosenkarzy swojego pokolenia. W Variety autor tekstów muzycznych Chris Morris opisał go jako namiętnego i przedsiębiorczego. Lanegan został pochowany na cmentarzu Hollywood Forever w Los Angeles w Kalifornii. Dziś posłuchamy płyty z roku 2020, Straight Sons of Sorrow. Oto spis utworów. I Wouldn't Want to Say. Apples from a Tree. This Game of Love. Ketamine. Bleed All Over. Church Bells, Ghosts. Internal Hourglass Discussion. Stockholm City Blues. Skeleton Key. Daylight in the Nocturnal House. Ballad of a Dying Rover. Hanging on for the ART. Burying Ground. AT 0 Below. I na koniec Eden Lost and Found. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Nowym artysta w przyszłym tygodniu będzie zespół Dead Can Dance. Mówiła Genovefa Zdobądź.

Gdy życie zbyt boli, oczy szklą się łzami, najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy lęk rozrywa nas ostrymi kłami, najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Gdy odchodzą bliscy, zostajemy sami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy zapragniemy spać wiecznymi snami, najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami.